od kracha, co Aline. Na korak, od kracha, co Aline. Na korak, od kracha.